rero ntuzo sigare muri no si yamarira mbega izina ryawe mu byukuri urabona ko Yesu naza uzohamagagwa maze ukataha ntuzo sigare muri no si yamarira na birebire bisabwa se kwizera gusa no kugendera mu kwizera maze ukama ibyamwa bihwanye no kwizera uwo Yesu yavuze ko ari we byose nene rero